streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Turn it up. Turn it up. Back to the hits.

0: večer zapni Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, I just... Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.